0: Dobre granie o poranku i tak w tym Cadillacu dojeżdżamy do poniedziałkowego ranka właśnie.
1: Można się rozmarzyć.
0: I pytamy, jak tam u was po weekendzie. Dajcie znać, liczymy na taki feedback, jak to się ładnie mówi w internetach, nie po polsku, taką odpowiedź z waszej strony, sygnał.
1: Prawda, tak się mówi z angielskiego, tak młodzież także mówi. No, weekend dał nam trochę oddechu, a jak to będzie w tym tygodniu, będziemy sprawdzać oczywiście w prognozach pogody. A za chwilę także sprawdzimy, kto dzisiaj obchodzi imieniny.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Budzimy się, budzimy, moi drodzy, i przekręcamy okienko w kalendarzu. Kolejny dzień przed nami, dokładnie 10 sierpnia.
1: Tak.
0: A kto dzisiaj świętuje?
1: Ten, kto ma wypłatę.
0: Tak. No i skoro ma wypłatę, to może kupić ciasteczko, coś słodkiego do kawki. Z okazji imienin: Borys, Wawrzyniec, Bogdan, Bohdan, Bernard i Amadeusz. To oni dzisiaj świętują.
1: Rzeczywiście, trochę jak jakieś dyktando w szkole. Bożydar, Bohdan, Bogdan i tak dalej.
0: Wszystkiego
1: dobrego.
0: Przez jakie H, Bohdan?
1: No właśnie. Dzień przewodników i ratowników górskich obchodzimy również oraz Światowy Dzień Lwa. A lew to ja, nie jeden by powiedział, a nie jedna.
0: Ja też o poranku jestem trochę jak lew. Wiesz, grzywa stoi, no i...
1: Właśnie o tym chciałem
0: trzeba
1: powiedzieć.
0: Trzeba się uczesać.
1: Ładna ta fryzura, ładna.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
10: Już jest nowa gazetka Turimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlek Pol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na turimpex.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. O poranku to pozdrawiamy wszystkich, którzy gdzieś tam na drogach próbują się rozpędzać, żeby dojechać do miejsca docelowego. Przede wszystkim bezpiecznie pamiętajcie.
1: Może
0: nie rozpędzamy
1: jeszcze
0: się.
1: O tej porze jest spokojnie na drogach.
0: Tak, ale oprócz tych prędkości rozpędzania się, to jeszcze borykają się niektórzy kierowcy z trudnościami i takich dzisiaj przybywa w kolejnym miejscu na mapie naszego miasta. Rozwijam teraz mapę Torunia. Dobra, dawaj te pinyski tutaj, co my teraz dzisiaj mamy.
1: No niestety, w okolicy Kosynierów Kościuszkowskich, Olimpijskiej, no i ogólnie ulica Konstytucji 3 Maja, tam czekają nas zmiany od dziś dokładnie do 18 sierpnia.
0: Ale tam to się w ogóle dużo dzieje. Jak tam ostatnio trochę jeżdżę, to czuję się jak w filmie. Codziennie jestem na innym planie filmowym. Naprawdę, tu jakieś tory leżały, były po drugiej stronie. Tutaj tych słupków nie było, a już są.
1: Ale nowe budynki, ani zwierzęta, nic się nie pojawia.
0: Zwierzęta i owszem, dziki czasem. Najprawdziwsze prosto z lasu. Uważajcie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Moving to the Sun w Radiu Gra i tego słońca życzymy dziś jak najwięcej na cały dzień. Jak będzie w praktyce? O tym w szczegółach w pogodzie za chwilę.
1: Najlepiej dużo słońca w klimatyzowanym pomieszczeniu. A tam na przykład jest w kinie w Lublinie. O tym także sobie pośpiewamy i posłuchamy już niedługo na antenie Radia Gra.
0: Chciałem zdementować, w toruńskich kinach też jest klimatyzacja, nie tylko tych lubelskich.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol.
6: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
5: Sanostol?
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Po reklamie.
1: Poniedziałek od samego rana w Toruniu przywitał nas nieco chłodniej, choć temperatura rośnie i będzie rosła nawet do 30 stopni Celsjusza. W ciągu dnia możemy spodziewać się słońca, choć przeplatanego z chmurami, a z tych chmur prawdopodobnie spadnie deszcz. Po południu również mamy wysokie prawdopodobieństwo deszczu i burzy. W kolejnych dniach będzie ponownie nieco chłodniej, do 20 paru stopni Celsjusza na termometrach.
15: To jest

0: dobrego grania o poranku nigdy dość. W Radiu Gra zbliżamy się, no i nie tylko w Radiu Gra, zbliżamy się na zegarze do 7:00, a za to u nas w Radiu Gra będą informacje w raporcie. Docierają do nas takie sygnały, różne tutaj opinie od kierowców, sympatyków toruńskiej komunikacji miejskiej, też tych, którzy po prostu autobusów używają, że są pierwsze opinie na temat tego nowego elektrycznego przegubowego autobusu, który testowany jest przez MZK.
1: I takie nieoficjalne nam mówią, że na trasie 40, która nie jest krótka, przydałby się może taki jeszcze dodatkowy przegubowy przedział gastronomiczny.
0: Albo z kuszetką.
1: Przespać.
0: Bo wiesz, jak ktoś jedzie, nie wiem, z Rubinkowa na przykład, albo ze Skarpy na Podgórz, to chwilę trwa.
1: No, z pracy do domu. Ja wiem, jakie to bywa zmęczenie. Sama też jeżdżę komunikacją miejską.
0: Tak, ja też. Po co mam robić drzemkę w pracy, jak mogę zrobić to po drodze?
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: skoro już ustaliliśmy, że nie tylko w Radiu Gra, to także na całym świecie zbliżamy się już coraz bardziej do godziny 7. A skoro taka pora, no to co? Kolejna kawusia, śniadanko, przypominamy. No i szklanka wody, to jest również bardzo ważne.
1: I horoskopik jeszcze będzie. Horoskopik.
0: A może z cytrynką albo bez cytrynki?
1: Jak zobacz sobie kto życzy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl, odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
12: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
0: W kalendarzu mamy poniedziałek, 10 dzień sierpnia i godzinę 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na początku informacje dla pasażerów kolei. Przystanek Widmo, o którym mówił cały kraj, doczekał się w końcu chodnika. MZD jest gotowe, by odebrać inwestycje przy stacji Toruń-Katarzynka. Mówi Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg.
15: Wykonaliśmy bezpieczne przejście przez drogę krajową 91 na wysokości stacji kolejowej Katarzynka. Ja przypomnę, że tam wybudowaliśmy ścieżkę rowerową, która idzie przez tereny leśne. Tam też PKP wybudowało stację kolejową. My natomiast zrobiliśmy bezpieczne przejście dla pieszych. Przejście, które łączy stację kolejową Katarzynka z osiedlem Jar.
14: to jednak rozwiązanie tymczasowe, bo docelowo piesi mają korzystać w przyszłości z tunelu pod drogą krajową.
2: Dzieje się na drogach.
14: Kierowcy, trwa remont torowiska w ciągu Konstytucji 3 maja w Toruniu. Od dzisiaj na odcinku od Kosyniorów Kościuszkowskich do Olimpijskiej zmieni się organizacja ruchu. Pojawią się fragmenty ulic dwukierunkowych, nie będzie możliwości parkowania samochodów. Zwracajcie uwagę na nowe znaki. Przywrócenie dotychczasowej organizacji ruchu planowane jest 18 sierpnia.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
14: A teraz informacja o tragicznym wypadku na Mazurach. Koło Giżycka na jeziorze Jagodne chłopiec na skuterze wodnym uderzył w motorówkę.
3: Na jeziorze Jagodnym na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich doszło do groźnego w skutkach wypadku. 16-latek na skuterze uderzył z dużą prędkością w łódź motorową. 16-latek poniósł śmierć na miejscu. Obecnie trwają czynności wyjaśniające przyczyny tego zdarzenia.
14: Mówił Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: Zapraszam na raport sportowy. Cukanioły Toruń bez kompleksów zaprezentowały się w Ustce na turnieju siatkówki plażowej. Grający w Tauron pierwszej lidze zespół wygrał zawody. Najpierw pokonaliśmy w półfinale Ślepsk Malał Suwałki, potem w finale po dramatycznym spotkaniu PGE Skrę Chatów. Nie ma nudy w różlowej PGE Ekstralidze. Za nami dwa ostatnie mecze 12 rundy. Betard Sparta Wrocław pokonała Motor Lublin 59-31. Odrobiła wysokie straty z pierwszego spotkania, zdobyła punkt bonusowy. Stal Gorzów za 3 punkty pokonała z kolei wczoraj bezzębnego Włókniarza. Ekipa z Częstochowy ciągle bez punktów w tabeli Ekstraligi. Press Toruń po wygranej Sparty spadł na drugie miejsce w zestawieniu. Trzecia jest Unia Leszno, czwarty Motor.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
14: Po spokojnym pod względem pogody weekendzie IMGW w poniedziałek o poranku wydaje kolejny alert meteo. Tym razem to prognoza upału. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą dzisiaj pokazać 32 stopnie. Alert będzie ważny dla Torunia i regionu do godziny 18. To ostrzeżenie najniższego, pierwszego stopnia. Niewykluczone, że dzisiaj w regionie popada lub przydarzy nam się kolejna letnia burza.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Witajcie ponownie o poranku. Mamy nadzieję, że już po śniadaniu, albo może coś tam się już szykuje w tym momencie.
18: Może jakaś rozgrzewka na przykład.
0: Może jakieś jajeczko się smaży, kawusia się gotuje.
18: Ja o rozgrzewce to śniadaniu. Nie, dobry zestaw. Piotr Gąszowski.
0: No, trzeba zjeść, żeby była siła na trening. No, Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Mendes i Camila Cabello. I tak powolutku wchodzimy w ten poniedziałek, wgryzamy się w ten poniedziałek i przez tydzień będziemy musieli się przeorać jak ten rolnik w Gliwicach przez asfalt. Tyle, że rolnik siedzi już w areszcie i czeka go kara 300-400 tysięcy złotych, a na nas na końcu tygodnia czeka nagroda w postaci weekendu. Także damy radę. Mariusz Pucyło, hity pełne słońca, a za chwilę Lykke Lee przypomni I Follow Rivers.
1: Słuchasz

0: I tak się rozbudzamy w poniedziałkowe przedpołudnie. Shakira w Radiu Gra. To skoro mamy poniedziałek, warto przypomnieć, że od dzisiaj mamy kolejne prace przy modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja, a to zmienia organizację ruchu drogowego. I tak od dzisiaj południowa jezdnia ulicy Konstytucji 3 Maja na fragmencie od Kosynierów Kościuszkowskich do Pętli Olimpijska jest dwukierunkowa i także dwukierunkowa jest jezdnia Konstytucji 3 Maja na odcinku od Kosynierów Kościuszkowskich do ulicy Teligi. A do tego kierowcy jadący południową jezdnią Konstytucji 3 Maja w stronę centrum miasta na skrzyżowaniu z ulicą Kosynierów Kościuszkowskich muszą wrócić na północny pas jezdni. Takie zmiany ponad tydzień aż do 18 sierpnia.
1: To jest

was Blue w Radiu Gra. Dzisiaj zaczynamy trzeci od końca tydzień wakacji. Jak to będzie wyglądało w pogodzie dzisiaj? No ciepło, cieplutko, wysoka temperatura nawet do 29 stopni, chociaż być może trochę pokropi. Jutro chłodniej, 22 stopnie, środa podobna, temperatura w górę w czwartek do 25, a na weekend znowu gorąco, piątek 28, sobota nawet 32 stopnie. No w niedzielę będzie chłodniej, ale sobota zapowiada się naprawdę upalnie. Tyle o kolejnych dniach tygodnia, a jaka dzisiaj pogoda w Toruniu, o tym za momencik. Potem Kygo i Tina Turner.

0: czarni, 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlekpol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Pralka Electrolux Sensic Air 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: nami poniedziałek z dość dynamiczną pogodą. Ważny jest alert meteo dotyczący upału. W Toruniu termometry mogą według IMGW pokazać dzisiaj 30 stopni, ale jednocześnie na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Może dzisiaj popadać, może zagrzmieć. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami wydano dla wielu sąsiednich powiatów, m.in. grudziąckiego czy golubsko-dobrzyńskiego.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: W Radiu Gra hity pełne słońca. A teraz jeszcze jedna drogowa sytuacja. Od 10, czyli od dzisiaj, do 12 sierpnia w godzinach wieczornych i nocnych kierowcy oraz mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie ulicy Ciasnej. Odcinek tej ulicy od Łaziennej do Mostowej będzie czasowo wyłączany z ruchu każdego dnia od godziny 20. Dzisiaj, jutro i pojutrze. A więcej wiadomości już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
12: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu. Ulica Szosa Chełmińska 214.
2: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 10 dzień sierpnia, mamy 10 i mamy najnowsze wiadomości. Zapraszam na raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Wodowskaz na Wiśle w Toruniu pokazał wczoraj 84 cm, dzisiaj o poranku 79. To rekordowe wskazania. Jak zawsze w takich sytuacjach woprowcy z naszego miasta ostrzegają. Odsłonięte mielizny i wyschnięte koryto wyglądają niepozornie, ale stwarzają wyjątkowo zdradliwe warunki. Wodniacy proszą, by nie wchodzić do rzeki w miejscach zabronionych, a będąc na wodzie zawsze zakładać kapok.
14: To są wiadomości Radia Gra.
13: Trwają prace przy modernizacji domu Eskenów w Toruniu. Ten budynek, będący oddziałem Muzeum Okręgowego, przechodzi remont, o którym mówi dyrektor Aleksandra Mierzejewska.
15: Co najważniejsze, budynek dostanie bardzo istotną rzecz, mianowicie izolację pionową murów, które nie były dobrze zabezpieczone i w związku z tym wchodziła nam wilgoć do piwnic.
13: Remont elewacji domu Eskenów przy Łaziennej oznacza także utrudnienia dla mieszkańców. Do 12 sierpnia czasowo zostaje wyłączony odcinek ulicy Ciasnej od Łaziennej do Mostowej.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Ponad połowa Polaków uważa, że relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo naszego kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24.
16: Jedynie 13% badanych uważa, że mają one pozytywny wpływ na polskie bezpieczeństwo. Te wyniki pokazują, że kwestia bezpieczeństwa powinna stać ponad politycznymi podziałami, mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei zdaniem Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej obecne relacje rządu z prezydentem to wina Karola Nawrockiego.
13: Wyniki sondażu przeanalizował Michał Krasoń. Po pochmurnym początku dnia w poniedziałkowe popołudnie na niebie ma pojawić się jeszcze słońce, ale potem niewykluczone znowu opady deszczu albo wieczorna burza. Przed nami dzień z dość dynamiczną pogodą. Do godziny 20 będzie także jeszcze ważne ostrzeżenie IMGW dotyczące upału. Według tego alertu termometry w mieście mają dzisiaj pokazać 30 stopni.
0: Radio gra, Mariusz Pucyło, witamy po 10:00, gramy hity pełne słońca i robimy wszystko, żeby ta droga do wolnego do weekendu minęła szybciej niż kolejka po gofry przy bałtyckiej plaży. Od pierwszych nut słychać, że to gorący numer. DJ Godzia, Jason Derulo i Melody Michiko, a potem jeszcze m.in. Kasa, Chris Ria i męskie granie orkiestry.

0: są wakacje, możemy imprezować każdego dnia. Party all the time i Szaram w radiu gra. A jak tam wasze wakacyjne romanse, wakacyjne miłości? Trafiło się już, ale no, warto wiedzieć, jak to działa. Ktoś was zauroczy i już myślicie, że to jest miłość życia. A to raczej coś w rodzaju udaru słonecznego, bo wakacyjne zauroczenie zwykle roztapia się szybciej niż lody na pełnym słońcu. Kończy się plaża i wracamy do rzeczywistości. Zostaje tylko numer w telefonie zapisany pod hasłem na przykład Marek Mielno, a do Marka i tak już nie zadzwonicie, bo okazało się po drodze, że Marek ma żonę, trójkę dzieci i kredyt we frankach, ale wspomnienia pozostają, więc być może warto. Każdy musi zdecydować sam. Na wakacyjny romans jeszcze nie jest za późno. Zostały nam 3 tygodnie.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz furę, rozbiłeś

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na naszelokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Jeszcze jeden ich odlotowy kawałek, a nawiązuje do tego, że właśnie rozpoczęły się 26. samolotowe Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym w Toruniu. Wczoraj był pierwszy dzień, potrwają do 14 sierpnia. Od dziś do 13 sierpnia będą rozgrywane konkurencje mistrzowskie. Warto zadzierać głowę do góry, warto pojawić się w okolicach Aeroklubu Pomorskiego. Do naszego miasta zjeżdżają najlepsi piloci z całego świata, żeby rywalizować o tytuły Mistrzów Świata w jednej z najbardziej wymagających konkurencji lotniczych, więc po prostu mamy do czynienia ze światową śmietanką pilotów. No to lecimy dalej, teraz Pitbull i Kesha. Let's go.

0: Fool's Garden w Radiu Gra, a za chwilę najświeższa pogoda.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
0: Przed nami poniedziałek pełen pogodowych zwrotów. Po pochmurnym i deszczowym początku dnia synoptycy przewidują przejaśnienia i wzrost temperatury do 30 stopni Celsjusza. Potem jednak ponownie się ochłodzi i będzie padać. Przez region w godzinach od 17 do 22 mogą przejść także burze. Takie ostrzeżenie wydało IMGW.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: To jest Radio Gra.

0: Duet Szóst w Radiu Gra. Pamiętacie przy okazji Wielkanocy te spory? Majonez taki czy siaki? Okazuje się, że nie jesteśmy zgodni także w temacie wody. Kobiety i mężczyźni mają w tej kwestii zupełnie inne zdanie. Niegazowaną preferuje 53% pań. Panowie wolą gazowaną, ale prawda jest taka, że w upały to nieważne która, czy z gazem, czy bez gazu. Ważne, żeby dużo. O pogodzie i nie tylko już za chwilę punktualnie w samo południe. Najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlekpol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
10: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
11: Nie zgadzam się.
10: Słucham?
11: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
10: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
11: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
12: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Po reklamie.
0: Dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj 10 dzień sierpnia. Mamy 12, zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
13: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport w południe. Według danych z Ministerstwa Klimatu i Środowiska Polacy przyzwyczajają się do nowych przepisów i coraz częściej oddają opakowania kaucyjne. Przez pierwsze pół roku funkcjonowania systemu zebrano ich ponad 1,6 mld. Danych dla samego Torunia nie ma, ale Wydział Gospodarki Komunalnej naszego magistratu przygląda się sytuacji.
14: Będzie miasto prowadziło jakieś statystyki dotyczące właśnie tego systemu?
15: Będziemy na pewno pod koniec roku analizować, jak wprowadzenie tego systemu kaucyjnego, jaki miał wpływ na wielkość tego strumienia zbieranych odpadów. Na pewno troszeczkę zmalał, natomiast szczegółowe dane będziemy dysponować mniej więcej na początku roku przyszłego, jak sumujemy ten 2026.
13: Mówił Radosław Tyczyński, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: To są wiadomości Radia Gra.
13: Do końca wakacji pozostały 3 tygodnie. Na bydgoskim lotnisku letni ruch, a tymczasem port informuje o sezonie 2027. Nasze jedyne województwo województwie lotnisko potwierdza, że zgodnie z planami jednego z tur operatorów z Bydgoszczy w przyszłym roku polecimy m.in. do Barcelony, Burgas, na Majorkę, na Zakynthos czy do Tunezji.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
13: W tym tygodniu kończą się konsultacje przepisów dotyczących planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Wśród propozycji jest wprowadzenie górnych limitów zarówno zarobków, jak i czasu pracy medyków.
16: Związek Powiatów Polskich przekonuje, że proponowane maksymalne 240 zł, a przy dodatkowych zadaniach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza to za dużo. Dyrektorzy lecznic obawiają się, że ten górny limit sprawi, że medycy będą masowo domagać się podwyżek. A lekarze krytykują to, że w publicznym systemie ochrony zdrowia będą mogli pracować nie więcej niż przez 320 godzin miesięcznie.
13: Rząd chce, by główna część reformy weszła w życie 1 stycznia, dodaje Michał Dobrołowicz. I MGW wydało dzisiaj dwa alerty dla Torunia i powiatu toruńskiego. Pierwszy będzie ważny do godziny 18. Według synoptyków termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza, a drugie ostrzeżenie dotyczy burz w naszych okolicach. Ten alert ma obowiązywać od godziny 17 do 22. W czasie burz silniej powieje, nawet z prędkością do 85 km na godzinę.
0: Dzisiaj poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Witajcie ponownie. Radio Gra, hity pełne słońca. Jeżeli macie wrażenie, że czas dzisiaj płynie jak ten ketchup z butelki, to spokojnie, po południu przyspieszy. Mariusz Pucyło, witajcie. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Dziś imieniny świętują Borys i Wawrzyniec. A teraz Dub Dogs i How Does It Feel?

0: September Satellites w Radiu Gra. Poniedziałek 10 sierpnia to może być dobry moment, żeby zacząć naszą przygodę z bieganiem.
1: Buty, dobre buty to podstawa.
0: A w naszym programie do 18 nie zabraknie ważnych, ciekawych informacji. Podsumujemy chociażby ostatni sportowy, a zwłaszcza żużlowy weekend. Przyjrzymy się wyprawie, która rozpoczyna się właśnie w wykonaniu toruńskich naukowców i muzyków na Spitsbergen. Będą także

0: Informacje związane z festiwalem Wisły, który już za chwilę dotrze do Torunia, i będą także zaproszenia na koncert Maryli Rodowicz, która już w świąteczną sobotę pojawi się w CKK Jordanki.
1: Maryla Rodowicz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Gra.
0: No ale przede wszystkim będą u nas hity pełne słońca. Po przerwie zapewni je nam chociażby Ed Sheeran czy zespół Kult.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2790.

0: w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku tylko z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego mozzarella Classic Delicate 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowi.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: gdy nie ma dzieci w Radiu Gra, a gdy nie ma możliwości wyjazdu na wakacje, to czy taki czas spędzony w mieście też może być fajny? O to pytaliśmy mieszkańców Torunia.
1: Wiem, że jest coś takiego jak geocaching, czyli chodzenie i zbieranie jakichś przedmiotów ukrytych. Każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli nie może wyjechać.
2: Ja uważam, że jest możliwe jak najbardziej. Na przykład można pójść do teatru.
3: Można gdzieś iść na boisko, na kort tenisowy. Jest tego bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że tak śmiało można spędzić właśnie wakacje w mieście.
4: Wakacje w mieście mogą być ciekawe. Jest dużo koncertów, dużo festiwali.
1: To zależy na pewno od pogody. Jeżeli mamy piękną pogodę, to na pewno świetnie sprawdzą się wszelkie kąpieliska i odkryte baseny.
0: A skoro już o nich mowa, to przypomnijmy, że w czasie wakacji dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej mogą w poszczególne dni korzystać z letnich basenów Mosiru za darmo. Dziś taka okazja obowiązuje na basenie przy Skarpie 4. A w Radiu Gra w wakacyjnym klimacie David Guetta, a później Madonna.
5: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: pełne słońca.
1: Reklama. To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
5: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Wieczorem w Toruniu może popadać, może także zagrzmieć. Alert meteo związany z burzami w powiecie toruńskim będzie ważny od godziny 17 do 22. Dzisiaj wydano także dla naszego miasta ostrzeżenie dotyczące upału, ale jutro i pojutrze będzie już chłodniej. Termometry pokażą niewiele ponad 20 stopni Celsjusza.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Hity pełne słońca w radiografii, która wali góra 4 pory roku, tak? A propos, w Toruniu w tym tygodniu znowu powyżej 30 stopni, a na Spitsbergenie 3 stopnie powyżej zera. I nieprzypadkowo o tym mówię, bo właśnie dzisiaj Tomasz Organek wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika rusza na niezwykłą naukowo-muzyczną wyprawę na Spitsbergen. No pięknie, na Arktyce jeszcze nie grali, a jakie były te inne dziwne miejsca, w których zdarzyło im się grać?
1: Graliśmy w różnych miejscach, naprawdę, w Polsce i na świecie. Czeka nas zresztą zaraz trasa koncertowa, bo lecimy do Stanów Zjednoczonych, to też jest niesamowita wyprawa, ale na Arktyce nie dane nam było grać. Kiedyś z takich najdziwniejszych miejsc to mogę wspomnieć taką inicjatywę Instytut B61 z Torunia zresztą. No więc jeździliśmy pociągiem po Europie i to też było niesamowite, bo graliśmy w wagonach, ale przy lodowcu jeszcze nie graliśmy.
0: Mimo takich okoliczności przyrody życzę wam gorącej atmosfery.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Po reklamie.
19: Słuchajcie, Radia Gra w Toruniu. Jest 14 przed nami. Kolejny raport.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Wodowskaz na Wiśle w Toruniu pokazał wczoraj 84 cm, dzisiaj o poranku 79. To rekordowe wskazania. Woprowcy z naszego miasta ostrzegają więc mieszkańców i turystów, apelują o rozsądek. Odsłonięte mielizny i wyschnięte koryto wyglądają niepozornie, ale stwarzają wyjątkowo zdradliwe warunki, informuje WOPR. Wodniacy proszą także, by nie wchodzić do rzeki w miejscach zabronionych, a będąc na wodzie zawsze zakładać kapok.
21: To są wiadomości Radia Gra.
20: Przenosimy się na Starówkę. Trwają prace przy modernizacji domu Eskenów w Toruniu. Ten budynek, będący oddziałem Muzeum Okręgowego, przechodzi remont, także elewacji. I z tego powodu dzisiaj, jutro i pojutrze zostaje z ruchu ruchu aut wyłączony odcinek ulicy Ciasnej od Łaziennej do Mostowej.
21: Wiadomości z regionu.
20: Na te inwestycje mieszkańcy gminy Lubicz czekali od lat. Jak już wiecie z naszej anteny, na drodze krajowej numer 15 w Rogówku GDDKiA stworzy nowy chodnik i przejście dla pieszych. Czekamy na realizację.
0: Cieszę się, że za mocą sprawczą mieszkańców samego Rogówka, ich determinacji i działaniu, wreszcie w tym budżecie państwa znalazły się środki, które pozwalają na dokończenie inwestycji, którą do przygotowania zrobiła Generalna Dyrekcja. My żeśmy wybudowali część chodnika, natomiast teraz powstanie wreszcie po obu stronach drogi krajowej chodnik wraz z bezpiecznymi zatokami autobusowymi.
20: Komentował Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz.
21: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Nasze dane są bezpieczne. Awaria strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest spowodowana atakiem hakerskim, informuje ZUS. Od kilku godzin użytkownicy nie mogą korzystać zarówno ze strony zakładu, jak również aplikacji mobilnej.
1: Jak się dowiedziałem, jest to atak, który ma na celu wyłącznie obciążenie serwerów, co powoduje, że nie możemy korzystać z usług na stronie ZUS.pl i w aplikacji mobilnej. Strona ZUS-u od czasu do czasu działa, jednak wciąż trzeba się liczyć, że w pewnej chwili zamiast konkretnego okienka pojawi się biała strona.
20: Mówił Kacper Furblewski. Na toruńskim niebie możemy dzisiaj obserwować mieszankę słońca i chmur. Jest ciepło. Według IMGW słupki rtęci mogą dotrzeć nawet do 30 kreski. Synoptycy dodają, że wieczorem w Toruniu może także popadać, niewykluczona również burza. Wtedy silniej powieje z prędkością nawet do 85 km na godzinę. Warunki biometeo w Toruniu są dzisiaj niekorzystne.
19: Dziś znowu gorąco, choć także deszczowo i burzowo. A na Spitsbergenie, o którym wam opowiadaliśmy, że wybierają się tam toruńscy naukowcy i zespół organek, dziś do 2 stopni i do tego opady śniegu. Mimo wszystko i tak pewnie wszyscy czują gorączkę z podniecenia.

0: Lola i Kiera, vamos a bailar w Radiu Gra. Wracając po pracy do domu, pamiętajcie, żeby nie przesadzać z prędkością. Dzisiaj policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu skontrolowali 311 kierujących i ujawnili 235 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Warto zaznaczyć, że w dwóch przypadkach tych, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km w obszarze zabudowanym, oznaczało to utratę prawa jazdy. Bądźcie rozsądni, bądźcie bezpieczni i szerokości od Radia Gra. Za chwilę wam fajnie zagramy Kygo i Kali, to później Lenny Marlin.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy. Wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza

0: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
3: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
2: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
3: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
2: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
3: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
4: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine w Radiu Gra. Już w niedzielę starcie gigantów na Moto Arenie. Press Grupa Deweloperska podejmować będzie Betard Sparte Wrocław. Ten sam Wrocław, który wczoraj rozbił Motor Lublin. Rzeczywiście zawodnicy Dolnego Śląska są w gazie. Łaguta, Janowski, Kowalski i Kerc. Ale przecież my nie takie potęgi tu rozbijaliśmy. Jak będzie w niedzielę, przekonamy się po 19:30. Ja mam dla was podwójne zaproszenia, ale dla tych, którzy potrafią zaśpiewać jakąś przyśpiewkę kibicowską, która pojawia się na Moto Arenie, te najlepsze nagrodzimy właśnie takimi podwójnymi zaproszeniami.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Cibul, Magic Symphony w Radio Gra. A nasi kibice śpiewają najczęściej wiara, wiara jest w nas. Niech ta moc przełoży się na wynik w niedzielę. A już za chwilę w Radio Gra kolejne wspomnienia sprzed lat. Opus Life is Life.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
8: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
9: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
13: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
14: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
15: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Od 17 do godziny 22 będą dzisiaj ważne alerty meteo od IMGW dotyczące burz w naszym mieście i powiecie. W ich trakcie może silniej powiać. Warunki biometeo w Toruniu dzisiaj są niekorzystne. Wtorek i środa będą chłodniejsze niż ten poniedziałek. Termometry ledwo przekroczą 20 kreskę. Jutro i pojutrze już nie powinno padać.
18: To jest Radio Gra.

0: Alan Walker, Dancing in Love w Radiu Gra. Miasto Toruń na swojej stronie pochwaliło się, że Toruń, powiat toruński i Caritas diecezji toruńskiej podpisały dziś porozumienie dotyczące współpracy w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. I tym oto sposobem Caritas został formalnie uznany za podmiot ochrony ludności, który w przypadku różnych sytuacji kryzysowych będzie wspierał działania prowadzone na terenie naszego miasta i całego powiatu toruńskiego. Jak to się mawia? Jak trwoga, to do Boga.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy. Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
15: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.

0: reklamie.
1: Poniedziałkowe popołudnie, już 17 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
2: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która odpowiadała za pomoc powodzianom, została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej, poinformował szef dolnośląskich struktur partii i wiceminister rozwoju Michał Jaros. Annę Konieczyńską czeka też sąd koleżeński. Według informacji Wirtualnej Polski pieniądze przeznaczone na odbudowę po powodzi miały trafić do jej rodziny i znajomych. Fakty w tej sprawie ustala reporterka Martyna Czerwińska.
3: Sprawa dotyczy pieniędzy dla trzech firm z Dziwiszowa. Jedna z nich należy do męża działaczki Koalicji Obywatelskiej, kolejne do sąsiadów i znajomych. Łącznie 4,5 miliona złotych. Tymczasem według ustaleń Wirtualnej Polski w czterech niezależnych źródłach nie ma potwierdzenia, że wskazane miejsca zostały zniszczone przez powódź. Wiceminister Michał Jaros zapowiada kontrolę.
4: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków to wykorzystują sytuację. Wszczęliśmy kontrolę. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
3: Kontrolę prowadzi też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeśli podejrzenie przestępstwa się potwierdzi, materiały mają trafić do prokuratury.
2: Zapas jedzenia i wody dla całej rodziny, dokumenty w jednym miejscu, źródło zasilania i światła. O takie rzeczy powinniśmy zadbać, przygotowując się na sytuacje kryzysowe. Zapasy powinny nam wystarczyć na 72 godziny zagrożenia. Po tym czasie można spodziewać się, że służby dotrą z pomocą.
5: Więc tak, zapasy jedzenia, zapasy wody, plus ewentualnie, jeżeli potrzebujemy, bo tak wychodzi nam z naszego algorytmu postępowania, jakiś zapas energii. Żeby doładować telefon, czyli źródło informacji, może żeby doładować radio, które powinniśmy mieć, to jest bardzo ważne, żeby mieć źródło informacji. Woda. Przyjmuje się 3 do 4 litrów na osobę. I mówimy oczywiście o wodzie pitnej. Na razie zostawiamy wodę techniczną do higieny, woda pitna. I teraz pytanie, czy mamy możliwość przechowywania, czy nie. W małym mieszkaniu jakaś większa rodzina być może nie będzie miała takiej możliwości, więc szukamy sobie źródeł, gdzie będziemy mogli tą wodę pozyskać.
2: Radzi były żołnierz i prowadzący warsztaty z ochrony ludności Łukasz Laki-Cnota.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
7: 22 stopnie pokażą jutro w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. W nocy słupki rtęci zjadą tak do 13-14 kreski. Jeszcze do godziny 22 będą ważne alerty meteo dla Torunia i powiatu toruńskiego dotyczące burz. Warunki biometeo w mieście dzisiaj będą niekorzystne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Chwila po 17:00, to jest poniedziałkowe Radio Gra. Uwaga kierowcy, na czasowe wieczorne wyłączenia z ruchu ulicy Ciasnej. Chodzi o odcinek od Mostowej do Łaziennej, który będzie zamknięty od dzisiaj do środy od godziny 22:00. Wszystko to przez trwający remont elewacji budynku domu Eskenów. A już teraz na naszej antenie Velvet Chemistry.